się to, że wierzę jest. Wierzę, że na was się to, że wierzę jest. Wierzę, że na was się to, że wierzę jest. Wierzę, że na was się to, że wierzę jest. Wierzę, że na was się to, że wierzę jest. Wierzę, że ty to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że wiara na was niech jest. Wierzę, że, wierzę, że, wierzę, że. Wierzę, że na was się to, że wierzę jest. Wierzę, że ty to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że na was się to, że wierzę jest. Wierzę, że ty to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że na was się to, że wierzę jest. Wierzę, że ty to wierzysz, szczerze też. Wierzę, że wiara na was niech jest. Wierzę, że, wierzę, że, wierzę, że.